0: Kuno bitoye do karansenje jo kwabo. To nuwe konto.
1: Oh, allo.
0: Allo.
1: Tosu bele.
0: Tosu mesme.
1: Ay, ka onko o fie je no a se nuwe o mina mina mina. Eto kwe kwe ton.
0: Ay.
1: Ope bon fie abro je okwe.
0: Oh.
1: Eh, gari ufwe do, gari ufwe do, gari ufwe kwe ton.
2: Hello.
0: Agbanto.
2: Agbanto.